0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn.
2: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fajn.